kuzigama bitari wowe nyemerera ngusiguza gatuza nagutujemo maze nge nawe